0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.

Právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.